0: Oye, que...
1: Dzień dobry, amigo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: On a failli prendre l'accent anglais, un accent anglais à Mike Randy. Mike Randy. On va dire tout simplement Mike Randy. Kwekwe, alors Mike, t'es au rassemblement des hommes, on était à Ekwandjit. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience?
3: Ah oui, ça me fait plaisir. C'est l'organisation.